Na Radiu Rubin są twoi najlubsi hity z tobą bez dania. Pri tebi doma. Na poti i na delu. Radio Rubin, twoi najlubsi hity.